0: Ljubi Hemelja Diga, strta ješ pod palona i strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10:00.

której grupie jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana, a tego jak zawsze za mało.

Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z mojej Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Kto rano wstaje, ten musi zadbać o domową logistykę. Są takie poranne wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? To jest jak walka o ogień w rodzinnym gronie. A jeśli na przykład jesteś na studiach, oj, pamiętam te czasy, i mieszkacie w kilku albo w kilkoro, to potrafi być naprawdę walka o życie. Oby dzisiaj rano było bez walk. Zostań z mojej Radio 24.

Budzimy się, budzimy rano, patrzymy na zegarek. Ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut. I się z tych kilku pięciominutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut. Jest muzyka w Moje Radio 20.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was...

taka sytuacja. Jedziemy i wszystko przeciwko nam. Chcemy dotrzeć na czas do pracy, chcemy odwieźć dzieci do szkoły i się nie spóźnić. A tutaj tak, najpierw śmieciarka, potem betoniarka, następnie koparka, korek, radiowóz, kontrola trzeźwości, bo mają trzeźwy poranek. Ja mam każdy, nie wiem jak u nich tam, ale widocznie nie każdy mają, bo sprawdzają. No i co? A tu się okazuje, że mimo tych wszystkich przeszkód udało się dotrzeć do celu zgodnie z planem. Tego chcemy, tego się domagamy i niech tak będzie.

Mazowsze w 2 minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

Ci, którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram w moje Radio 24.

O tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek nie sądzę.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: 8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

0: Stop, mamy to! Brawo!
1: Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym carsharingu takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

A może dzisiaj było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z mojej Radio 24.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Bywają też takie dni, że budzisz się z myślą, o rany, to już? No już, już. I trzeba przejść od razu w tryb naddźwiękowy. Szybko, szybko. Nie lubimy się spóźniać. To moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.
2: Tak bałem się!

Wstajesz rano, prostujesz kości, a tutaj cyk, coś pyknęło w krzyżu, coś strzeliło w barku, lewa ręka jakby nie chciała działać. Zwłaszcza u tych w moim wieku. Ci to na pewno znają to uczucie i wiedzą, o czym mówię. Rozciągamy się, rozciągamy i wstajemy. To jest poranny program w Moje Radio 24.

Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że to tylko chwila roboty, uciekaj. Albo zostań i po prostu pogłośnij radio.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach, staje się najbardziej znienawidzonym utworem na świecie. Takich w moje Radio 24 raczej nie gramy.

jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam 2 i to jest niewystarczające.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Każdego dnia inne miejsce na Mazowszu. O 12.30 i o 22.30. Dwie minuty, które robią robotę. Koniecznie dołącz do nas w Moje Radio 24.

Chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym? To się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

0: Moje Radio 24.
1: Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w Moje Radio 24. I wish nothing but

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest Moje Radio 24.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

Słuchasz Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 0068. Nagraj się i lecisz. 22 602 0068.

0: minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchaj.
1: 60 minut klasycznych hitów.
0: Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.
1: Pełna klasycznych hitów. Moje Radio 24.
0: Lista zadań na dzisiaj, no dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.
1: Słuchasz.
2: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Godzina pełna klasycznych hitów.
0: Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 00 68 i wybierz kawałek. Powtórzę. 22 602 00 68. Check this out.
2: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchaj.
1: Godzina pełna klasycznych hitów.
0: Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań w moje Radio
1: 60 minut klasycznych hitów. To jest moje Radio 24.
0: Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

0: Moje Radio 24.
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.
0: Godzina pełna klasycznych hitów.
3: Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.
1: Moje Radio 24.

0: moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
1: Pościelowe.
0: To jest moje Radio 24.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

znać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Dobrze? W dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Od 19 codziennie pełna godzina Mazowsza. Historia, miejsce, klimat regionu w jednym programie. Mazowsze w dwie minuty, ale w wersji rozszerzonej. Zapraszam serdecznie.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama.

0: moje. Radio 24.
1: Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w Moje Radio 24.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między...

No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

15 w Moje Radio 24, kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z moje Radio 24.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę, 22 602

Słuchasz Moje Radio 24. Jest więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj. Posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

0: wywołuj głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

chcesz coś przekazać całemu światu? Kein Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z keczupem, to gratuluję.

Gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w moje Radio 24 jest właśnie taka.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w Moje Radio 24.

zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: minutę? W 2 minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nie przypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Janina.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Po 20 na naszej antenie to czas na historię jednej piosenki w wielu odsłonach. Posłuchaj koniecznie.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Minęła 21, przed nami kolejne historie specjalnie dla Was wybranych piosenek. Zostań z moje Radio 24.
1: Historia jednej piosenki.
2: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Ridla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Ridla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, typ połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze, dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i Telefonia Idea robiły z dorastania rollercoaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

Od 22 będziemy Wam prezentować tylko i wyłącznie polskie piosenki, a zaraz potem od 23 pora relaksu, pora romantyczna, pora spokoju, czyli pościelowe w moje Radio 24.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz, nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

Świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Polska godzina.
1: Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: To jest Moje Radio 24.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24. Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz
0: Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje. Radio 24.
1: Pościelowe. Piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24. To jest

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz
3: Moje Radio 24.
4: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Słuchasz
3: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz
0: Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje. Radio 24.
1: Pościelowe. Piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24. To jest moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.
2: Pościelowe

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz
0: Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje. Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24. Moje Radio 24.
2: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Serdecznie pozdrawiam.
0: Moje radio 24.
2: Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pożywam.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?